0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!